rasa kego. Vuina vabse det kom kwad mona. Sia I late days craft elila. Zado kia fa keo sego mospoli. Telok pan paira malpage keo seje. Zaza zazas nesitanata zazas. Awesome.